ubiehło leta. A mne kuchá z dlane tretia malá sojčia hlavička. Malá.

0: jako zlíhá vaše šumenie.
1: Vez teda, že za tebou ide človek.
0: A čo mi chce?